0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Penso con sueño para